ayumrei se wuri je osori ayumya ne me ka to ni sa obwane bwane ni zakawa ne me ka to so odene zakanya kupeniwa esa se wo we are untouchable. Catch on the set.